0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
0: Tu jesteś u siebie. W ten wtorkowy wieczór, 14 lipca, wita Was bardzo serdecznie Tomasz Kycia. Dziś chciałem Was zabrać w podróż historyczną polskimi śladami w Niemczech. Będziemy, jak na wieczór półfinałowy przystało, na polsko-niemieckim półfinale Mistrzostw Świata we Frankfurcie nad Menem. Tak, tak, chodzi o słynną Wasserschlacht. Zajrzymy też do Domu Polskiego na Klosterstrasse w Bochum, gdzie aktualnie brakuje pieniędzy na skończenie remontu, aż wreszcie wylądujemy w polskiej aptece w Berlinie w czasach pruskich. Serdecznie zapraszam. A tym, którzy jeszcze o tym nigdy nie słyszeli, szybko przypominam, że Kosmo to nie tylko radio, czyli klasyczna audycja radiowa o 22, której właśnie słuchacie, ale także, albo wręcz przede wszystkim, podcasty, czyli takie radio na wynos w aplikacjach takich jak ARD Sounds, Spotify, Apple Podcast czy na stronie kosmopopolsku.de można nas słuchać o dowolnej porze i w pełnej długości, czyli bez ograniczeń antenowych. Gorąco zachęcam i serdecznie zapraszam do słuchania naszych treści właśnie w tej formie, czyli w podcastach. To naprawdę fajna przygoda. Najnowszy podcast to rozmowa z berlińskim strażakiem Martinem Zawodzińskim, który mówi m.in. o tym, z jaką nienawiścią czasem spotykają się niemieccy strażacy jadąc do kogoś na pomoc. To właśnie w naszych podcastach. A tu i teraz, czyli w tej audycji, wracamy na szlak, na którym Polacy w Niemczech zostawiali swoje epokowe ślady. Już za chwilę Wasserschlacht von Frankfurt, czyli niezwykły półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
2: Coś tutaj nam nie wychodzi. Początek jest dobry.
3: W słońcu świt.
2: My musimy tak mormorando naprzód. Spokojnie, po cichu. O.

0: Kosmo po polsku.
1: Podczas gdy część naszych słuchaczy w tym właśnie momencie kibicuje albo Francuzom, albo Hiszpanom na pierwszym półfinale tegorocznych Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, was, którzy wybraliście naszą audycję, chciałbym zabrać w przeszłość, czyli czasy świetności polskiego futbolu. Wiem, to czasy bardzo oddalone. W 1974 roku reprezentacja Polski była o włos od wejścia do finału mundialu w RFN. Przeszkodziła im w tym ulewa. Posłuchajcie.
2: Encyklopedia Polonika. Kultura i historia Polaków w Niemczech.
3: Koniec! Koniec! Koniec! Wygrywamy z mistrzami świata! 2-0!
4: Zanim piłkarska reprezentacja Polski pokonała w październiku 2014 roku niemiecką jedenastkę, tylko raz była tak bliska wygranej. Było to w pamiętnym dniu półfinału Mistrzostw Świata 3 lipca 1974 roku.
5: Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir übertragen in wenigen Minuten original das entscheidende Spiel der Weltmeisterschaftsgruppe B zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen aus dem Frankfurter Waldstadion.
4: Mecz ten, zamiast jako pierwsze polskie zwycięstwo nad niemiecką drużyną, zapisał się jednak w historii jako frankfurcka bitwa wodna, czyli Wasserschlacht von Frankfurt.
6: W 1974 roku Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbywały się w Republice Federalnej Niemiec oraz w Berlinie Zachodnim. Mocna drużyna gospodarzy pod wodzą kapitana Franza Beckenbauera mistrzowski tytuł chciała oczywiście zatrzymać u siebie. Równie zmotywowanym, a może nawet lepszym zespołem była reprezentacja Polski. W drużynie biało-czerwonych grały takie gwiazdy jak Grzegorz Lato, król strzelców turnieju, Robert Gadocha, Kazimierz Dejna, Andrzej Szarmach, Władysław Żmuda. Bramki bronił niezapomniany Jan Tomaszewski.
7: Die Polen haben immer hervorragend gespielt, aber dass sie nunmehr auch so modern Fußball spielen, und zwar auch Angriffsfußball, mit dem nötigen Abschluss, das ist für meine Begriffe eine große Überraschung und das hat, glaube ich, keiner vorher vermutet.
4: Rozpoczęcie meczu zaplanowano na godzinę 17. Jednak krótko przed pierwszym gwizdkiem nad i tak już doszczętnie mokrym boiskiem przeszło wielkie oberwanie chmury. Ulewny deszcz zamienił murawę w ogromne jezioro.
8: Damit ist die Weltmeisterschaft sicher um eine Attraktion reicher, meine Damen und Herren. Mit der Feuerwehr haben wir nicht gerechnet.
4: Wyposażeni w walce, łopaty, taczki i pompy, porządkowi wkroczyli na boisko. Niestety niewiele mogli oni zdziałać. W końcu z półgodzinnym opóźnieniem odgwizdano początek starcia.
6: W następnych 90 minutach rozegrały się takie sceny, jakich świat futbolu dotąd nie widział.
8: Sie merken, wie der Ball liegen bleibt, wie er nicht weiter springt. Man muss also sehr vorsichtig sein, auch hier. Er bleibt regelrecht in den Wasserpfützen liegen. Das wird man einkalkulieren müssen. Wasserball.
6: Piłkarze rozpryskiwali wodę na każdym kroku, ślizgali się na mokrej murawie i potykali o góry błota. Namoknięta piłka zatrzymywała się w kałużach. W turnieju tym polska drużyna grała nowoczesną i szybką piłkę. Precyzyjne wrzutki i błyskawiczne reakcje w polu karnym były jej znakiem rozpoznawczym. Jednak w tych okolicznościach Polacy zupełnie nie mogli się odnaleźć. Mimo obronionego przez Jana Tomaszewskiego karnego, szczęście stało po stronie Niemców.
9: Und da ist der Schlusspfiff. 1-0 durch ein Tor von Müller. Ein Spiel, das an Dramatik wirklich nichts zu wünschen übrig gelassen hat.
4: W 76. minucie strzał Gerda Müllera jako jedyny gol w całym meczu zapewnił Niemcom wejście do finału. Marzenie o zdobyciu tytułu Mistrza Świata po raz kolejny zostało dla Polaków nieosiągalne. Polska drużyna ostatecznie zajęła w turnieju trzecie miejsce, wygrywając ze świetnie grającymi Brazylijczykami. Mistrzowski tytuł przypadł zaś w udziale gospodarzom.
2: Encyklopedia Polonika.

0: Kosmo po polsku.
1: Kilka dni temu Deutsche Welle powiadomiła, że brakuje pieniędzy na dalszy remont zabytkowego domu polskiego w Bochum. Konkretnie brakuje 280 tysięcy euro na dokończenie już rozpoczętego remontu i na razie nie ma szans na wsparcie ze strony niemieckiego rządu. Jak potoczą się losy tego domu? Zobaczymy pewnie w najbliższych miesiącach. A jak wyglądały jego początki? Posłuchajcie.
2: Encyklopedia Polonika. Kultura i historia Polaków w Niemczech.

0: Przyznanie na dzień przed Wigilią 1884 roku księdzu Józefowi Szotowskiemu stanowiska proboszcza w kościele świętego Piotra w Bochum, polscy emigranci z zagłębia Rury potraktowali jako cud bożonarodzeniowy. Ludzie pochodzący ze wschodnich prowincji Prus czuli się obco w Westfalii i Nadrenii. Dlatego bardzo ucieszyła ich wiadomość o polskojęzycznym księdzu. Szotowski nie wiedział wtedy jeszcze, że prowadząca do klasztoru redemptorystów ulica, zwana Klosterstrasse, stanie się na początku XX wieku jednym z najważniejszych miejsc rozwoju życia polonijnego w Niemczech, tak zwaną Kuźnią Bochumską.
1: Następcą Szotowskiego został duszpasterz Polaków Franciszek Lis. Tak jak jego poprzednik, wspierał powstawanie polsko-katolickich stowarzyszeń, których w tym czasie na terenie Zagłębia Rury istniało już ponad 100. Polskie działania patriotyczne wywoływały podejrzenia ze strony państwa i kościoła. Obawiano się, że mają one na celu przywrócenie niepodległego państwa polskiego. Było to sprzeczne z polityką germanizacji na terenie Rzeszy Niemieckiej, która zabraniała szerzenia polskości w życiu publicznym.
0: Polaków dotykało społeczne wykluczenie, szykany, wrogość, oszczerstwa, nadzór policyjny. Jedyną formą obrony stała się samoorganizacja. W końcu 1890 roku Franciszek Lis założył pierwszą polskojęzyczną gazetę na terenie Zagłębia Rury – Wiarus Polski, tworząc tym samym medium, które miało kluczowe znaczenie dla egzystencji Polaków. Drukarnia i redakcja Wiarusa na początku znajdowała się w samym klasztorze, a docelowo znalazła siedzibę przy Klosterstrasse.
1: W następnych latach przy ulicy tej osiedliły się między innymi Związek Polaków w Niemczech, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, a także Związek Wzajemnej Pomocy Polskich Towarzystw Katolickich dla Westfalii, Nadrenii i prowincji sąsiedzkich z siedzibą w Bochum, czy Bank Robotników. Na początku XX wieku polskich organizacji przy Klosterstrasse było już tak wiele, że trzeba było dokupić 7 domów na tej ulicy, by je wszystkie pomieścić.
0: Podczas gdy niemiecka społeczność Bochum określała Klosterstrasse jako polnische Querschlag, czyli polski szyb, lub Klein Warschau, czyli mała Warszawa, dla polskich migrantów była to Kuźnia Bochumska, czyli kuźnia polskiej kadry. To tu kształtowały się elity polskiej emigracji.
1: Po agresji zbrojnej Niemiec na Polskę w 1939 roku siedziby polskich organizacji przy Klosterstrasse zostały splądrowane i zajęte przez Niemców. Pracowników organizacji dotknęły masowe prześladowania. Po wojnie Związek Polaków w Niemczech wznowił swoją działalność w Domu Polskim przy Klosterstrasse nr 6, obecnie Am Kotlenda. Dziś o ówczesnym centrum polskiego życia w Niemczech przypomina jedynie napis na fasadzie bocznej domu nr 2. Bank Robotników Eingetragene GmbH.
2: Encyklopedia Polonika.

mnie nic tak za serce nie chwyta, jak jedna płyta. Nastawiam ją od roku co dnia, zawsze zapominam tytuł, ale refren nagrany na płycie lubię nad życie, choć zadrę już ma, ale płaczę, gdy gra. Kochana, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj.

to brzmi tak blisko, tak tuż koło mnie, jakbyś śpiewała naprawdę do mnie, kochany. Czy pokochasz mnie? Jeśli tak, nic nie mów, już ust mi daj. Jeśli nie, nic nie mów, straciłem raj. A teraz, skoro już wiesz, uczynisz jak chcesz. Mnie właśnie wzrusza ta płyta, przez środek rozbita. Jej jednej słucham co dzień i znów. Głos brzmi przez to rozdarcie, tak nieprzytomnie, tak uparcie. Jakby tłukła się ćma w siatce, klapce tych słów, kochana. Pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj mnie już. Bo mi strasznie szkoda każdego dnia, w którym ty beze mnie, bez ciebie ja od rana. Kochana, złóż głowę na mej pie- na

0: przytomnie, że ktoś znajomy tak śpiewa do mnie. Kochany, czy boko kochasz mnie? Tutaj milknie płyta, tu piosenki próg, jakby ona rzekła mu nagle nie. Jakby odtąd już tylko serca został mu stok. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok.
1: Kosmo po polsku. A teraz z Bochum w nadrenie północnej Westfalii przenosimy się do Berlina, a właściwie do Prus, bo chodzi wręcz o początki późniejszej stolicy Niemiec. Już wtedy, bo w XVII wieku pojawiały się tam polskie akcenty i to w najmniej spodziewanych miejscach i czasem przez przypadek. Posłuchajcie.
2: Encyklopedia Polonika. Kultura i historia Polaków w Niemczech.
3: Na przechodniu w ruchliwej ulicy uważnie spogląda z góry orzeł. Skrzydła ma szeroko rozpięte, gotowe do lotu. U jego stóp napis: Polnische Apotheke, polska apteka. Na próżno jednak szukać tu apteki czy jakiejkolwiek oznaki polskości. Stojąc przed domem na rogu ulic Mittel i Friedrichstraße w centrum Berlina, prawdopodobnie jesteśmy świadkami pomyłki.
4: Gdyby w ówczesnych czasach przyznawano tytuł menadżera roku, zdobyłaby go z pewnością i to wielokrotnie. Pruska księżna Dorotea była bardzo zaradną i pracowitą osobą. Na krótko przed połączeniem gmin w rezydenckie miasto Berlin, w tak zwanym Dorotheenstadt, osiedlali się wpływowi ludzie. Oprócz rzemieślników, krawców, ślusarzy, jubilerów i lekarzy, nad Szprewę przeniósł się również Samuel Wölke, aptekarz z Königsbergu. W 1706 roku po raz pierwszy mały metalowy dzwoneczek łagodnie zadzwonił nad drzwiami Dorotheenstädtische Apotheke. Dumny właściciel apteki osobiście uściskał dłoń pierwszego klienta.
3: Jednak interesy nie szły najlepiej. Aby spłacić wierzycieli, Samuel Wölke musiał sprzedać cały budynek. Następny właściciel miał większą smykałkę do prowadzenia biznesu. Zmiana nazwy na Königlich Preußische Privilegierte Apotheke, Ratsapotheke in der Dorotheenstraße, czyli królewsko-pruska autoryzowana apteka, apteka ratuszowa przy Dorotheenstraße, przez nowego właściciela Wilhelma Werneberga okazała się doskonałą sztuczką marketingową. Nazwa ta miała być dowodem wysokiej jakości świadczonych tu usług aptekarskich. Jednocześnie pozwolono właścicielowi na umieszczenie na fasadzie pruskiego orła. Czy to na pewno pruski orzeł? Tak, nie ma wątpliwości.
4: Kiedy dokładnie i przede wszystkim dla kogo pruski orzeł nabrał polskich rysów i stał się powodem tej historycznej pomyłki, jest obecnie niemożliwym do ustalenia. Jasne jest jednak, że po kompletnej przebudowie budynku w 1898 roku przez zasłużonego berlińskiego architekta Alfreda Breslauera napis Polska apteka widniał tu obok orła. Tę nazwę apteka nosiła jeszcze do roku 1933, kiedy to narodowi socjaliści przemianowali ją z powrotem na Dorotheenstädtische Apotheke. Dopiero po renowacji budynku w 1998 roku na fasadzie pojawił się ponownie dawny napis Polnische Apotheke.
3: Orzeł na fasadzie przy Friedrichstraße, nieważne czy polski czy pruski, magicznie przyciąga nie tylko licznie spacerujących tędy turystów, ale też samych Berlińczyków. skłaniając ich do rozmyślań i marzeń nad polskim Berlinem.
2: Encyklopedia Polonika.
1: Słyszeliśmy dzisiaj trzy odcinki serii Encyklopedia Polonika, która powstała przy współpracy naszej redakcji z portalem Porta Polonika. Nad całością czuwali Monika Stefanek i Adam Gusowski. Głosu użyczyli Brygida Helbig i Robert Mika. Chcecie wiedzieć więcej o Polkach i Polakach w Niemczech? Posłuchajcie podcastu W Kosmo po Polsku. Ostatnio rozmawialiśmy z berlińskim strażakiem polskiego pochodzenia, który opowiada o rosnącej przemocy wobec ratowników. W magazynie Niemcy z bliska mówimy, czy i kiedy powstanie połączenie kolejowe Ostbahn, a redaktor Spiegla przyznaje w rozmowie z nami, że to wstyd, że rząd Niemiec nie wypłaca Polsce odszkodowań. Wszystko to i dużo, dużo więcej znajdziecie w aplikacjach takich jak ARD Sounds, Spotify, Apple Podcasts, czy po prostu na naszej stronie kosmopopolsku.de. A ja, Tomasz Kycia, życzę już spokojnej nocy. Do usłyszenia. Do jutra. Mam.